en færd, fat skarse spur. Marichopieni, dopieni, son makat ons verloor. Du fat onze prijek.